0: на террасу сенных гор. Así te prefiero, mi amor.
1: La Mera Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM.